0: W swoich listach apostoł Paweł parokrotnie wspomina o nękających go dolegliwościach fizycznych. Wyznaje, że usilnie modlił się o uzdrowienie. Jednak za każdym razem otrzymywał od Boga tę samą odpowiedź: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Serdecznie witamy w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania ostatniej części wykładu Chucka Swindolla opartego na fragmencie 12 rozdziału 2 listu do Koryntian. Tytuł wykładu brzmi: Co jeśli zmagasz się z trwałym kalectwem? Czyta Zygmunt Karel.
1: Gdybyś zapytał mnie o klasyczny przykład kogoś niezwykle inteligentnego, a przy tym naprawdę utalentowanego i głęboko religijnego, to czy mógłbym podać kogoś, kto odpowiadałby temu opisowi bardziej niż apostoł Paweł? Naprawdę nikt inny nie przychodzi mi do głowy. Jego religijne CV nie miało i nie ma sobie równych, ani w czasach, w których żył, ani dziś. Referencje Pawła są naprawdę imponujące, a metryka nieskazitelna. Można właściwie powiedzieć, że przez niezwykłe wizje i objawienia, których doświadczył, wspiął się na jeszcze wyższy poziom, na którym utrzymywał się, dopóki nie ściągnęła go zeń właśnie niepełnosprawność. Ta sama, która pozbawiła go pychy, utwierdzającej w przekonaniu o samowystarczalności. Zacznijmy od tego, co możemy przeczytać w pierwszych czterech wersetach 12 rozdziału 2 listu do Koryntian. Znam człowieka zjednoczonego z Chrystusem, który przed 14 laty, nie wiem czy w ciele, nie wiem też czy poza ciałem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że człowiek ten został porwany do raju i usłyszał niewyrażalne słowa, których człowiekowi nie wolno wymawiać. Gdzie Bóg objawił mi plan, który realizował będzie w przyszłości, łącząc go pięknie z tym, co już się wydarzyło. Widziałem to wszystko, zostało mi to pokazane. Przyznamy chyba, że są to rzeczy, którymi naprawdę można się chlubić, prawda? Werset 5. Ale nie samym sobą, chyba że moimi słabościami. Czy dostrzegasz wrażliwość, która kryje się w tych zdaniach? Mógłbym przechwalać się tym, czego doświadczyłem. Ty przecież nie widziałeś Boga. Nie widziałeś Boga. Nie odwiedziłeś raju. Nie słyszałeś tego, co ja. A jednak nie będę się tym chwalił. Co go przed tym powstrzymuje? Jak, mając za sobą tak niespotykane doświadczenia, w ogóle da się pozostać tak niesamowicie pokornym?

jesteś w stanie nawet opisać słowami, a musisz zmagać się z nim każdego dnia i iść dalej przez życie. W przypadku kogoś tak bystrego, utalentowanego i głęboko religijnego jak Paweł, to właśnie te ciosy ukształtowały go tak, by stał się łatwym do prowadzenia narzędziem w rękach Pana. Oto człowiek, który nigdy nie stanie się arogancki. Kiedyś był wprawdzie faryzeuszem, znasz jego przeszłość, ale teraz został zredukowany do poziomu petenta. Przeczytaj 8 werset. Dlatego trzykrotnie zwróciłem się do Pana z prośbą. Zwróciłem się do Pana z prośbą, aby oddalił ją ode mnie. Musiał radzić sobie z bólem tak nieznośnym, że modlił i błagał, by go od niego uwolniono. To jedyne miejsce w Biblii, w którym możesz przeczytać o tym, by Paweł trzykrotnie modlił się do Boga w tej samej intencji i trzy razy otrzymał taką samą odpowiedź. Spójrz na werset 9. Pan jednak za każdym razem mi odpowiedział: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem doskonali się w słabości. Nie, Pawle, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem doskonali się w słabości. Zanotuj sobie słowa, które pojawiają się dalej. Posłuchaj ich uważnie. Wolę więc chlubić się raczej moimi słabościami, aby zstąpiła na mnie moc Chrystusa. Będąc jeszcze faryzeuszem, za nic w świecie nie wypowiedziałby tych słów. Gdyby dalej był tylko sobą, bez Chrystusa w swoim życiu, nigdy by ich nie wypowiedział. Ale później, 14 lat po tym, jak w jego ciele pojawił się ów kolec, który towarzyszył mu przez te wszystkie lata, Paweł mówi: teraz rozumiem, nareszcie rozumiem. Posłuchaj pisma, werset 9. Wolę więc chlubić się raczej moimi słabościami. Dlatego ze względu na Chrystusa raduję się z moich słabości, zniewag, niedostatków, prześladowań i ucisków. Kiedy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Teraz już rozumiem. Jeżeli mogę się czymkolwiek pochwalić, to moimi niedociągnięciami. Chwalę się moją niewystarczalnością, moimi fizycznymi przypadłościami, osobistymi przywarami. Dzięki temu wszystkiemu poznałem źródło prawdziwej mocy. Twoją łaskę, Boże, łaskę. Tym źródłem jest łaska. Łaska potrzebna, by iść naprzód. Łaska, by wytrzymać. W kilku słowach. Kiedy bowiem jestem słaby, czyli często, wtedy jestem mocny. Czy to nie interesujące? Tylko o tym pomyśl. Nigdzie indziej w opisie żadnej z podróży Pawła nie czytałeś o tym cierpieniu. Nie zagłębiał się w ten temat w liście do Galatów, Efezjan, Filipian czy Kolosan. Nie czytamy o tym również w pierwszym liście do Koryntian ani Tesaloniczan. Również w listach do Tymoteusza, Tytusa czy Filemona nie znajdziemy uskarżań się na stan zdrowia. Paweł nigdzie o tym nie wspomina, bo przecież nie chodzi o niego. Bo ma świadomość tego, że jest tu jedynie narzędziem w rękach Pana. Tekst, który mamy przed sobą, to pełne pokory wskazówki i rady od człowieka, który przechodzi przez życie, grając na pozostałych trzech strunach okaleczonego, niepełnosprawnego. Dobrze, ale dość o Pawle. Przecież dziś zwracam się do ludzi, którzy muszą mierzyć się ze swoimi niepełnosprawnościami. Muszą każdego dnia iść naprzód. Myślę sobie o każdym, kto słucha tej audycji i wyobrażam sobie, że nie jesteśmy w stanie policzyć wszystkich ułomności, które są waszym i moim udziałem. Kiedy będziesz myślał o tych rękawicach uszytych z łaski, które niezbędne są, by poradzić sobie z cierniami, pamiętaj, że dotyczy to również ciebie. Mam trzy sugestie, które mogą być ci pomocne. Mnie na pewno pomogły. Mogę ci powiedzieć, że było w moim życiu kilka wystąpień, które poszły naprawdę fatalnie. Wystawiłbym sobie za nie pałę. Kompletna porażka, naprawdę. A potem okazywało się, że Bóg używał słów, które padły z moich ust w sposób, na który nigdy bym nie wpadł. Mówię całkiem poważnie. Jąkałem się, dukałem, miałem problem nawet z czytaniem z kartki. Naprawdę nie czułem się dobrze. Wygłaszałem kazanie,

0: chwilę później, mając problem z przypomnieniem sobie jego słów. A potem słyszałem od ludzi: nawet nie wiesz, jak bardzo wpłynęło na mnie to, co powiedziałeś. Na tym właśnie polega słabość, w której objawia się potęga Boża. Musimy nauczyć się ją akceptować. Po pierwsze, spoglądaj w górę. Spoglądaj w górę. Odnajdujesz w sobie ułomność? Któż z nas jest od nich wolny? Wszyscy jesteśmy ułomni, ale spoglądaj w górę. Pogódź się z tym, że twoje kalectwo nie jest dziełem przypadku. Jesteś ślepy? Nie słyszysz? Cierpisz na polio? To nie przypadek. Bóg ma plan, który wykracza poza nasze możliwości rozumienia, dlatego te kwestie wydają nam się wynikiem zbiegu okoliczności, wynikiem czyichś działań lub wypadku. Dlatego też szukamy winnych naszych ułomności, podczas gdy tak naprawdę nie ma kogo obwiniać. Uświadomienie sobie tego uwalnia nas od złości i pretensji. Wiesz, co ci da spoglądanie w górę? Zmieni twoją perspektywę. Zupełnie zmieni twoje podejście do życia. Zgorzknienie ustąpi miejsca pięknu. Skwaszony duch przemienia się w radosnego, skutecznego posłańca, mającego coś do zaoferowania tym, którzy ciągle szukają drogi. Zatem spoglądaj w górę. Oto druga wskazówka. Spoglądaj w głąb siebie. Myśl o ułomności jak o przyjacielu, nie wrogu, bo ona jest twoim przyjacielem, nie wrogiem. To podejście da ci niemożliwą do wyrażenia radość. Wszyscy oczekują, że w związku z tym, że nie możesz normalnie chodzić, nie tak jak wszyscy inni, albo masz niesprawną rękę, będziesz zgorzkniały. Kiedy jednak postrzegasz swoją niepełnosprawność jako okazję do zademonstrowania mocy Boga, staje się ona twoim przyjacielem, nie wrogiem. No i już zupełnie na marginesie, uwalnia cię od rozgoryczenia. Trzecia wskazówka. Patrz szerzej. Owo pierwsze spoglądanie w górę da ci niezbędną perspektywę. Drugie spoglądanie w głąb siebie przyniesie ci radość. Trzecie, to o którym mówię teraz, da ci nadzieję. Patrz szerzej. Zamiast przyglądać się kolcom, skup się na zapachu. Zamiast przyglądać się kolcom, skup się na zapachu. Nadzieja jest jak zapach kwitnącej róży. Zapach, który przyćmiewa wszystko inne, który sprawia, że spoglądasz dalej niż tu i teraz, że wiesz, iż przyszłość wiąże się ze wspaniałą nagrodą. Wrócę teraz do książek Joni Erickson. Konkretnie do tej, którą zatytułowała Choices and Changes, co w wolnym tłumaczeniu znaczy wybory i zmiany. Posłuchaj słów Joni, która cierpi na porażenie czterokończynowe. Jestem w Polsce i gdzie byśmy się nie wybrali, ludzie dają nam kwiaty, świeże, duże bukiety. Groszek pachnący, tulipany, piwonie, wszystkie kwitną, pięknie rozświetlając nasze ponure hotelowe pokoje. Jednak widok tych kołysanych wiatrem kwiatów w Auschwitz budzi we mnie osobliwe odczucia. Ziemia na terenie obozu śmierci utrzymywana jest w niesamowitym porządku, a jednak tu i ówdzie, wokół ceglanych podstaw budynków czy pni drzew, wyrastają kępki polnych kwiatów. Zastanawialiśmy się nawet przez moment, czy zarząd muzeum nie wysiał ich tutaj, by odrobinę rozświetlić to okropne, przygnębiające miejsce. Później zauważyłam rząd pięknych krzewów różanych, posadzonych zaledwie kilka metrów od makabrycznych komór gazowych. Zapytałam o nie naszego przewodnika. Powiedział, że kiedyś była tam tylko twarda, wysuszona glina. Każde źdźbło trawy, któremu udało się na niej wyrosnąć, było momentalnie zjadane przez głodujących więźniów. Gołe cegły i drut kolczasty. Magazyny wypełnione okularami, włosami, sztucznymi szczękami, laskami, kulami, butami, stosy pożółkłych, zakurzonych rejestrów wypełnionych starannie uporządkowanymi, niezliczonymi rzędami nazwisk, szubienice, wieże strażnicze, nawet te złowieszcze kominy i piece. Są tu wszystkie rzeczy, które zawsze kojarzyły mi się z nazistowskimi obozami śmierci. Czuję, jak przechodzą mnie ciarki. nie z powodu temperatury, a dlatego, że wiem, że ludzie upośledzeni, tacy jak ja, byli tu eksterminowani w pierwszej kolejności. Oznaczano ich jako bezużytecznych zjadaczy chleba. Ale ta myśl nie jest dla mnie czymś zupełnie nowym. Nowością są dla mnie te kwiaty. Kwiaty, których się tu nie spodziewałam. To, jak bardzo są nie na miejscu, dotyka mnie do szpiku kości. Mój mąż Ken zatrzymuje się i schyla, by zerwać dziko rosnący kwiatek, pytając mnie przy tym, o czym myślę. O Corrie ten Boom. Wylądowała w bardzo podobnym obozie, odpowiadam po chwili, wskazując głową na to miejsce pełne duchów. Ze wszystkich relacji wynika, że cudem przetrwała obóz koncentracyjny. Wzdycham. Przypomniał mi się niedawny pogrzeb Corrie ten Boom, który miał miejsce na małym podmiejskim cmentarzu kilka mil na południe od Los Angeles. Tego dnia najbardziej zaskoczyło mnie marnotrawstwo kwiatów. Nie było żadnych sztucznych kwiatów powtykanych w styropianowe podkładki w kształcie serc, krzyży czy gołębi. Nie. Żadnych satynowych banerów z wypisanymi na złoto wyrazami współczucia. Zamiast tego były dziesiątki wazonów wypełnionych świeżo ściętymi żółtymi i czerwonymi tulipanami. Do tego mnóstwo bukietów białych, mokrych od rosy goździków i ciężkich czerwonych róż wyciętych z ogródka Corrie. Trumna była zamknięta. W tle płynęła muzyka Bacha. Mowy pogrzebowe były równocześnie wzniosłe i subtelne. Jedyną ekstrawagancją była ta niezwykła obfitość kwiatów. Niewielka kaplica, w której odbywała się uroczystość, była wypełniona ich słodkim zapachem. Teraz, kiedy jesteśmy tutaj, pośród ciszy tych rozległych pól, moje myśli wędrują do Corrie. Autorka domyka ten fragment słowami: do głowy przychodzi mi jeszcze jedno wspomnienie związane z Corrie i kwiatami. Kiedyś na którejś konferencji, wśród aplauzu tysięcy widzów, podniosła do góry bukiet róż. Jako pierwsza powiedziała, że obecność na liście bestsellerów nie ma żadnego znaczenia, poza tym, że zmienia życie. Powiedziała, że pierwszy film, który dotyczył jej życia, nie miał znaczenia oprócz tego, że pomógł wielu ludziom. Powiedziała, że nawet posługa, która sprawiła, że mogła nauczać na całym świecie, poznać największych ewangelistów swojej epoki, nawet to, wedle jej słów, było warte tylko o tyle, o ile działało na chwałę Chrystusa. Kocham te słowa. Powiedziałabym dokładnie to samo, pisze Johnny. Zarówno w mojej publicznej posłudze, jak i w życiu prywatnym z Kenem, Bóg raz za razem prosi mnie, bym odkrywała swą twarz. Jednak zadośćuczynienie tej prośbie jest moim radosnym wyborem. Mogę prosić Pana o to, by przełamał jakikolwiek opór, który mógłby się we mnie ukrywać, i skarcił mnie za niego, by mnie oczyścił. Uśmiecham się, a właściwie odchylam głowę i śmieję się na głos. Opowiadam Kenowi o tym, jak poznałam całe lata temu tę niesamowitą kobietę. Obie zostałyśmy zaproszone na kongres, gdzie prezentowałyśmy swoje nowe książki. Corrie zauważyła mnie z drugiego końca długiego hotelowego holu wyłożonego czerwonym dywanem. Ruszyła w moim kierunku. I chociaż po drodze naprawdę wielu ludzi starało się ją zaczepić, szła prosto do mnie. Przewiesiła swoją laskę przez łokieć i chwyciła moją dłoń tymi silnymi rękami charakterystycznymi dla wszystkich ocalonych. Zwróciła się do mnie z tym swoim wyraźnym, bardzo mocnym duńskim akcentem. Jednego dnia, moja przyjaciółko, zatańczymy razem w niebie. Wszystko dzięki Panu Jezusowi. Dziś mogę się śmiać i radować, bo wiem, że Corrie tańczy. Tańczy ponad diabłem, ponad całym Auschwitz. Pewnego dnia wszystko się zmieni i my też do niej dołączymy. Czy to nie wspaniałe? Wszystkich was, wszystkich niepełnosprawnych, zapraszam, abyście pochylili ze mną głowy. Czy to nie najwyższy czas, by pozbyć się goryczy całej tej żółci? By wyzbyć się uszczypliwych komentarzy, egoistycznego gniewu? Zachowywania się w taki sposób, jakbyśmy chcieli zmienić, co tylko się da, gdybyśmy mieli władzę nad swoim życiem. Cóż, nie mamy. Proszę Cię, byś niezależnie od tego, czym to było, zaakceptował to, co się wydarzyło. Przestań postrzegać to jako wroga. Zacznij jak przyjaciela, który prowadzi Cię do miejsca pokory, w którym będziesz mógł rozkwitnąć. Na tym świecie, który dawno zgubił drogę, Ty będziesz mógł zakwitnąć jak róża. Pogódź się z tym, co Cię spotkało. Odpuść. Czy nie jest interesujące to, że Paweł nigdy nie napisał listu poświęconego swojemu cierpieniu? Ból stał się jego krzyżem, który nosił na chwałę Pana. Paweł stał się apostołem łaski. Zachęcam Cię do podążania jego drogą. Jeżeli po raz pierwszy w życiu dociera do Ciebie, że nie jesteś samowystarczalny i zdajesz sobie sprawę z tego, że potrzebna Ci pomoc z zewnątrz, powinieneś zwrócić się do Chrystusa. To nie jest żadna manipulacja, a akcja ratunkowa. Zaufaj Mu w tej chwili. Poproś Go o siłę. Poproś o wybaczenie. O to, by zagościł w Twoim życiu. Wystarczy prosta modlitwa. Panie, do tej pory nie poznałem Cię tak, jak powinienem. Nigdy nie nawiązałem z Tobą relacji. Dziś przychodzę przed oblicze Chrystusa i proszę, byś mnie odwiedził. Pomóż mi poradzić sobie z moimi ułomnościami, z grzechem, który wypełnia moje życie. Przebacz mi. A On przyjmie Cię jak swoje dziecko. Będziemy zaszczyceni, jeżeli pozwolisz nam pomóc sobie w tej podróży. Dlatego proszę, podziel się z nami informacją o tym, że zmierzasz w stronę Pana. Pomożemy Ci przejść tę drogę. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dziś przemówiłeś do nas bezpośrednio z pełną mocą, w sposób, którego byśmy się nie spodziewali. Obyśmy do końca naszych dni chełpili się swoimi słabościami, aby rosła w nas Twoja siła. Modlimy się o to, byś uchronił nas od aroganckiego przeświadczenia o tym, że jesteśmy samowystarczalni. Tego, który jest znakiem naszych czasów, tego ducha uprzywilejowania. Tak, Ojcze, weź moje życie, Panie, i pozwól, bym poświęcił je Tobie. Weź wszystko, co mamy. Wyciągnij piękno z tego, co zniszczone, tak, aby dotarło do nas, że to, co wydaje się cierniem, jest jedynie częścią pachnącej róży. Wypełnij nasze życie tym zapachem, abyśmy mogli dzielić się nim z innymi. Tymi, którzy jeszcze nie pogodzili się ze swoimi ułomnościami. W imię Jezusa Chrystusa, wyrozumiałego względem naszych cierni, modlimy się. Amen.
1: Wysłuchali Państwo trzeciej, zarazem ostatniej części wykładu pod tytułem Co jeśli zmagasz się z trwałym kalectwem? Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy biblijnej i szukasz pomocy w osobistej lekturze Słowa Bożego lub w studiowaniu Biblii we wspólnocie, to pragniemy polecić Twojej uwadze konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj konspekty audycji. Zachęcamy, skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101 lub pisząc wiadomość na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Z przyjemnością pomożemy Ci zrobić pierwszy krok w samodzielnym, biblijnym myśleniu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.